0: Francesca Lublin.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: SK Lublin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: SK Lublin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

Wyska. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
2: Na lubelskich termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 20 stopni, czyli będzie na trochę chłodniej niż w weekend. Przez większość dnia dużo słońca nad Kozimgrodem. Około 17 pojawi się już więcej chmur. Na szczęście nic z nich padać nie powinno.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry, kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Małopolska policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnijmy, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób.
4: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów.
3: Informuje Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji. Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Kierowcy o poranku możliwe utrudnienia na trasie S8 w Łódzkiem w pobliżu MOP-u Chojny. Ciężarówka zderzyła się z autem. Nikt nie ucierpiał, a jeden pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili zablokowany. Nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. O niemal 2 sekundy poprawiła go Klaudia Kazimierska. Stało się to podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do Diamentowej Ligi.
5: Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie? Jak nie teraz, to kiedy? Byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i

0: tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje, potem trochę się wyłącza już mózg i uszy, ale na pewno na linii startu czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam.
1: Mówiła Kazimierska, która zajęła czwarte miejsce. Także czwarta, ale w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, która na Stadionie Śląskim osiągnęła swój drugi wynik w tym sezonie. Na podium udało się stanąć Pii z Krzyszowskiej, która była trzecia na 100 metrów przez Płotki.
2: No dzień dobry, jestem, wróciłam i niby człowiek po urlopie powinien się smucić, że urlop się skończył, ale jeżeli robi się urlop po polsku, czyli robi się remont, to człowiek w sumie cieszy się, że do roboty wrócił. Ale zastanówmy się, co zrobić, żeby ten poniedziałek był fajny, tym bardziej, kiedy to jest pierwszy dzień po urlopie.
3: Ja wiem, no. Nie otwierać maila do 10:00.
2: Dobry pomysł! Messengera można otworzyć i nagrać nam głosówkę.

0: to jest udany patent na poniedziałek. Dużo dobrej czarnej kawy. Kawa zawsze działa, zawsze robi robotę.
1: No, ładnie pachnie, trzeba przyznać. No, obstawiajmy w takim razie, jak szybko znajdzie się na twojej koszulce, Janki.
0: Nie, nie, spokojnie. Dzisiaj jestem pod wrażeniem przede wszystkim remontów, które mają miejsce na mojej drodze do pracy. Jakoś tak sobie...
2: Kawa się rozpędziła.
0: Tam mi się wszystko wydało. Słuchajcie, trwają remonty w wielu miejscach, po prostu, no, pod górę maksymalnie. Ale nie o tym, nie o tym, jakie patenty macie na udany poniedziałek.
1: Ja naprawdę cieszę się, że wróciłam do pracy, ponieważ już nie mogę patrzeć na ilość sprzątania, która mnie po remoncie czeka. Dlaczego nikt mi nie powiedział, że najgorsze w remoncie jest to, co jest po remoncie, czyli całe sprzątanie i próba odzyskania własnego życia oraz informacji, gdzie się ma majtki, a gdzie skarpetki. No,
0: zawsze znajdziemy jakiegoś, no, winowajcę, na pewno ktoś się znajdzie, ale rozumiem, że masz jeszcze pod górę, czy już z górki?
1: Wydaje mi się, że z górki. Przynajmniej wydaje taką wersję wydarzeń sobie powtarzam.
0: Ale to musisz ostrożnie sprzątać, żeby nie było później, że po sprzątaniu trzeba będzie zrobić remont, bo ponieważ podczas sprzątania było tak, no, nerwowo, powiedzmy.
1: Nie, no spokojnie. Fajnie, Janki. Jak się dobrze rozpędzę, to i twoje dwie piwnice
0: sprzątnę. Dajcie znać o waszych patentach na udany poniedziałek. Czekamy, czekamy. Ha.

0: Kama, też taką energię, zobaczymy na ile wystarczy Kamcie, no.
1: Na urlopie.
2: Pracowanie.
3: Wy tak się śmiejecie ze mnie. Zapytajcie za godzinę.
0: No właśnie, no ta, czy jeszcze godzinka. Słuchajcie, jest energia, jest moc, jest z nami pani Jadzia. Dzień dobry. No i co, no i zaczynamy szeleścić gazetami. Przelatujemy te różne sytuacje bardzo ważne.
3: Nie możemy powiedzieć, że przylatujemy, bo teraz będę mówiła o Skolimie.
0: Okej.
3: Pan Skolim, on nie oszczędza na współpracownikach. Jak się okazuje, jego gitarzysta otrzymał Porsche za kilkaset tysięcy. No ej, taki pracodawca to skarb.
1: Owocowe czwartki właśnie przestały robić wrażenie.
3: Tom, tom, tom, tom.
0: Dzisiaj też na jedynce tutaj jest Colin w fakcie, ale to nie pasuje.
1: Piewa
0: nie
1: może... dziecom?
0: Nie, nic więcej.
3: Piosenkę dla dorosłych.
0: Dobra. Akop Szostak. Kim jest Akop Szostak? Jak to wytłumaczyć?
3: To jest mężczyzna, który ma większy biceps niż ty, Udo.
0: Dziękuję bardzo. Ostro odpowiada na komentarze po swoim ślubie w Las Vegas. Poleciał sobie chłopak wziąć ślub. Internauci zarzucają mu, że kolekcjonuje żony, a on mówi wprost, że to krzywdzące i chamskie. Podkreśla, że to dopiero jego drugie małżeństwo.
3: O.
0: Tak ładnie grzesznie.

0: Powiedział drugie.
1: Drugie dopiero. Małżeństwo i już kolekcjoner. Mm-hmm. To jak tu nazwać Michała Wiśniewskiego?
2: Poranne brasowanie. Łezka.
0: No właśnie. A ja jedno małżeństwo, Krzysztof. Dzień dobry, to co?
3: No, ale ile razy się oświadczały?
0: A, dziękujemy.
1: Co 2 miesiące?

0: i pięknie, 25 minut po godzinie 6 w poniedziałek, 24 sierpnia. Hej!
1: Za momencik Marcin Procki będzie mówił w newsach o tym, że gdybyś nie miał żony i chciałbyś mieć męża i miałbyś tego męża za granicą, to w Polsce... No właśnie, czy miałbyś tego męża w Polsce, czy byś nie miał, o tym Marcin Procki za moment.
0: No to ja grzecznie czekam, tak jak państwo. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za 3. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku?
9: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
12: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
13: I po lamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11.
16: Ledwo ciepło dzisiaj w Lublinie. Doczekamy się tylko 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Pierwsza połowa poniedziałku dosyć słoneczna. Potem zbierze się trochę więcej chmur nad Koźmgrodem i z tych chmur może padać delikatny deszcz. W nocy tylko 7 stopni na termometrach.
15: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: 6.30 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. W życie wchodzą przepisy o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Będzie je można dokonać w urzędach stanu cywilnego w całej Polsce. Polacy w tej sprawie są podzieleni. Według badania CBOS 45% zapytanych uznaje transkrypcję za krok w dobrą stronę, a dokładnie taki sam odsetek badanych jest przeciwnego zdania. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne, dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Jeśli chodzi o deklaracje dotyczące przystąpienia do poprawki pisemnej, najwięcej dotyczy matematyki.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
19: SK Sport News.
17: Rekord Polski poprawiony na Stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Klaudia Kazimierska poprawiła rekord w biegu na 1500 metrów. Dla Polki to najlepszy sezon w karierze. Przed tygodniem zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. A piłkarze reprezentacji Polski zatrzymali triumfatorów Ligi Mistrzów. W lidze francuskiej Rennes, w którym grają Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski, zremisowało z PSG 2-2. Pierwszy z Polaków popisał się kapitan. Idealnym trafieniem z dystansu, drugi zaliczył asystę przy drugim golu.
18: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel

0: Sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Jankę, Kama i Wiktor.
2: Ja bardzo patrzy mi głęboko w oczy.
3: Widzę, że jesteś taka szczęśliwa, że wróciłaś do pracy. Fajnie, że z nami jesteś, Kamcia. Naprawdę tęskniliśmy.
2: Ja też się bardzo cieszę. Myślę sobie, że tak samo cieszą się wszyscy rodzice, że powrót dzieciaków do szkoły już za tydzień!
3: Tajni Impala już teraz.

0: Dokładnie, 23. Hej, do godziny 7 minutki. Fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek, 24 sierpnia.
1: Proszę huchnąć. Kontrola trzeźwości. Dobra, trzeźwy jesteś z zębami i umyciem. Chyba też.
0: Też wszystko w porządku, proszę pani, jestem na bieżąco.
1: Jak się okazuje, proszę dmuchnąć, też było u flisaków na Dunajcu. Była kontrola trzeźwości. No i policja sprawdziła 48 sterników. Mm-hmm. I uwaga, na 48 trzech z nich było pod wpływem alkoholu.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, że nie badali turystów. Dopiero wtedy by było. No właśnie.
1: Mieli płynąć z prądem, a trochę bardzo popłynęli.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.
7: Zapraszamy do salonu Audi Centrum Lublin Piasecka 12.
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
10: Cupra Formentor? Teraz możesz mieć ją w abonamencie. Sportowy charakter, napęd plug-in hybrid i rata już od 1273 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną w Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Poczuj emocje za kierownicą.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
13: To spory wydatek.
12: Nie, bo Księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Venus, pierwsze piętro.
14: I po reklamie.

0: Tutaj jest KS12 7.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to Dominik SK.
1: Dodo godziny.
0: Dodo Dominik z nami. Dzień dobry, witamy Dominiku.
3: Witam, cześć.
0: 24 sierpnia. No. Co to za dzień?
4: No?
5: Poniedziałek.
3: Moje urodziny.
5: Urodziny Dominika. Ej, Dominik, ale ty obchodzisz piękne urodziny, mianowicie półwiecze.
3: Półwiecze, dokładnie, zgadza się.
5: Ej, brzmi zacnie, brzmi dumnie.
0: A tak sobie pomyślisz, co się wydarzyło najważniejszego w twoim życiu do 50 roku życia, to co ci przychodzi do głowy?
3: O, wiele rzeczy, naprawdę wiele rzeczy.
5: No to wymień co najmniej trzy.
0: No, jak jest tak wiele. No, dawaj.
3: Ślub z moją żoną, narodziny mojej córki. No, wiele wspaniałych rzeczy, no jeszcze, no. Teraz coś... mi uciekło z tego wszystkiego, z wrażenia mi ucieka.
5: Ale słuchaj, wymieniłeś w dobrej kolejności. Żona najpierw, potem dziecko i nic o sobie. Bardzo dobrze,
0: później znajomi. Słuchaj, no bo do końca nie wiemy, kto ciebie zgłosił do urodzin z Eską, ale wskazuje na to, że chyba jakiś kumpel.
4: Serdeczny kolega podobno.
3: Nie mam pojęcia.
0: Domino, żyj w zdrowiu i pamiętaj. Tak skończył. Nie wiem, o czym masz pamiętać, ale napisał Domino. Kto do ciebie mówi Domino?
3: No, kilka osób do mnie tak mówi. Naprawdę. To dlatego ciężko mi tu...
5: Ale to jest fantastyczne, bo dzisiaj będziesz mógł z każdą osobą, z którą się spotkasz, mówić dzięki. Dziękuję. Za życzenia w Esce, ale to nie ja. No i wiesz, później ta historia będzie miała jakiś dalszy ciąg, no.
0: I od nas, od Eski, stówka urodzinowa dla ciebie.
5: I zapas oryginalnego soku.
3: Bardzo dziękuję.
0: No dobra, do 50 poznaliśmy, co jest najważniejsze dla ciebie, a co będzie najważniejsze po 50?
4: Żeby głowa nie bolała.
5: Słuchaj, to co napisane w życzeniach. By pamiętał.
0: By pamiętał, okej.
1: Kursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: Pamiętajcie, jeśli chcecie kogoś zgłosić do urodzin, siebie nawet, to czekamy na was na sk.pl.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7. Za chwilę w newsach przeniesiemy się, no, w stronę Tatry będziemy pędzić.
1: No, co więcej, tam się przyda moja nowa umiejętność, czyli umiejętność sprzątania.
0: Za chwilę szczegóły od Marcina Prostkiego.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej.

0: 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca Rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronospan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
2: Lubelskie termometry pokażą dzisiaj 20 stopni maksymalnie. Przez pierwszą połowę dnia dużo słońca, w dalszej części poniedziałku już nieco więcej chmur. Około godziny 16 mogą się zdarzyć delikatne opady deszczu.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
3: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice w wieku 32 lat zmarli w szpitalu, niemowlę jest w stanie ciężkim. Przyczyną utraty panowania nad samochodem była nadmierna prędkość, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
4: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
3: A za zarzuty, które ma usłyszeć kierowca, grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego strzału Charkowa. Są także ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny sklepu internetowego. A w najbliższy weekend wolontariusze ruszą w polskie góry. Przed nami kolejna edycja akcji Czyste Tatry. Do dołączenia do wydarzenia zachęca ambasador akcji, mistrz olimpijski.

0: Robert Korzeniowski.
1: Tutaj dzieci bardzo często uczą rodziców, jak powinni się proekologicznie zachowywać. Ja sam jako człowiek sportu mam na uwadze to, że my korzystamy z tej natury, jesteśmy w pięknym terenie i warto zadbać o to, by ten teren był tak piękny jak teraz, a może jeszcze piękniejszy.
0: Na przez 15 lat akcji zebrano 5 ton śmieci.
2: Jankes!
3: Gama!
4: Gama!
5: I Wiktor!
3: Wiktor!
2: W Radiu SK!
6: My od rana w poszukiwaniu patentów na udany poniedziałek i jak się okazuje na Messengerze są tacy, którzy mają.
7: Mój patent to takie pozytywne nastawienie od samego rana i do przodu. Pozdrawiam was serdecznie.
8: Coco Jumbo i do przodu.
6: Pozytywne.
8: Dokładnie. I 3 minutki po godzinie 7.
9: Wiecie, że za chwilę 7 wygrywa u nas?
6: A wiesz, co jest do wygrania?
9: A, co jest?
6: Koszulka jest do wygrania.
9: What?

0: 9 minut po godzinie 7, SK w poniedziałek 24 sierpnia. Lecimy dalej, tak? Za chwilę zabieramy się za 7 wygrywa. Co?
1: Lecimy, dobrze powiedziałeś.
0: No lećmy, lećmy.
1: Kto jest osobą, która najlepiej w Polsce latała w ogóle? No dobra.
2: Dobre duchy polskiej ekipy.
0: Wiem!
2: Jest Adam Małysz.
0: Adam Małysz, bardzo dobrze. Nasz cudowny, złoty facet. I w ogóle, no, co tam u Adasia?
1: Pan Adaś co miesiąc dostaje 5 kafli emerytury olimpijskiej.
0: O, proszę bardzo.
1: No, przysługuje mu to za medale zdobyte na igrzyskach, a zdobył ich aż 4.
0: No to ładnie, no. 5 koła za 4 medale. To niezły, no, taki skok na kasę, można by powiedzieć, no. Ale należy się, bardzo dobrze.
1: Pan Adam chyba przekroczy próg podatkowy.

0: Dziękujemy, to była Sana. Kwadrans po godzinie 7.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
2: No to jest ten moment. Można dzwonić 664-402-302. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I co ważniejsze, telefon przy uchu, jak dzwonicie. A do wygrania.
3: Do wygrania koszulka Radia SK.
0: To prawda. Obowiązkowa sytuacja na każdą klatę oczywiście. Zapraszamy. I pamiętajcie, mamy dwie minutki tylko i wyłącznie. Trzeba się zmieścić w dwóch minutach. Zobaczymy, do którego pytania dojedziemy. Halo, dzień dobry. 664-402-302. Kto dzisiaj?
4: Konrad z tej strony.
2: Konradzie, powodzenia.
4: Dzięki.
1: Zabawa rozpoczęta.
2: Patyczak, to owad czy gad?
4: Owad.
2: Dobrze.
0: Drugie. Drożdżówka, szneka, chałka, pączek hiszpański, a może jagodzianka. Który z tych wypieków najczęściej ma zapleciony kształt?
2: No dawaj. Chałka, proszę pana, chałka.
0: Dziękujemy pięknie, lecimy dalej, bo czas goni. Dzięki. Jeszcze minuta 35.
2: Trzymaj się, Konrad, odbieramy dalej telefony. Dzień dobry. Halo?
0: Dzień dobry. Uwaga, halo? Uwaga, trzecie pytanie dla kogo?
5: Dla Maćka, witam, dzień dobry.
2: Macieju, w jakim sporcie występują panczyniści?
5: W łyżwiarstwie.
0: Niech będzie, że szybki. Uwaga!
5: Szybkim.
0: Który zamaskowany bohater walczący szpadą i zostawiający po sobie literę Z miał za przeciwnika

0: Sierżanta Garcia.
1: Zarra.
2: Yeah.
3: Piąte.
4: Co może być ogólnopolskie?
1: Święto.
0: Dobra, zaliczamy.
2: Szóste.
0: Ale to była długa sekundka. Szóste. Którego jest w tym roku rozpoczęcie roku szkolnego?
1: Którego pierwsze to będzie pierwszy września.
0: Co? I uwaga, siódme. Mamy czas.
2: Siódme.
0: Mamy 30 sekund.
4: Zademonstruj dźwiękowo, jak ci minął weekend.
0: To?
1: Dawaj. Jak błyskawica.
4: Ładne to. Tak samo jak nasza koszulka z napisem cześć. Będziesz mógł chodzić i się ze wszystkimi witać.
1: Kurde, do pracy będę chodzić.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
4: Następną edycję koszulek zrobimy z hasłem premia.

0: 25 minut po godzinie 7.
1: Chciałbyś się na coś poskarżyć?
0: Ależ w ogóle! Skarżę się, że chyba nie masz co do picia i chciałem powiedzieć, że idę za chwilę robić kawkę kolejną. Czy masz ochotę na kawę?
1: Poproszę.
0: Poproszę bardzo,
1: jakby
0: kawa
1: się robi. Jakby się jeszcze gdzieś punczu się przy okazji tego oddać mikrofali. Natomiast jeżeli chodzi o skargi, to okazuje się, że my Polacy jesteśmy absolutnie the best, o czym za momencik Marcin Procki będzie mówił.

0: zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
2: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
1: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
2: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
0: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie! Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie! Zapraszamy!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród, plac zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
10: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11.
11: Pierwsza połowa dnia w Lublinie powinna być dosyć słoneczna. Po godzinie 15 spodziewamy się już więcej chmur, także tych deszczowych, ale opady powinny być dzisiaj naprawdę symboliczne. Na termometrach do 20 stopni w trakcie dnia, a tej nocy tylko 7 na plusie.
10: Sponsorem programu jest Ale Taxi 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
9: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: 7.30 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, służby w akcji, to przy kanale Modrym w Bongarcie na Pomorzu, a tam pojawiła się 4-metrowa wyrwa. Trwa zabezpieczanie tego miejsca i układanie worków typu Big Bag, które blokują wodę. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymuje się wysoki stan wód, a na Wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło ponad 700 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem.
9: Sponsorem programu jest Dino Polska, właściciel marki artykułów szkolnych Gryzmaki.
13: SK Sport News.
12: GKS na piątkę. Zespół z Katowic aż 5-0 wygrał u siebie z Wisłą Płockę w jednym z niedzielnych meczów piłkarskiej ekstraklasy. Remisy padły w pozostałych spotkaniach. Pogoń Szczecin 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków, a serię porażek przerwał Radomiak, który bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. A Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP Rangi Challenger w Cancun. W finale pokonał Sebastiana Baeza. Argentyńczyk wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy był Polak. Dzięki wygranej Hurkacz wróci do czołowej 50 rankingu.
9: Sponsorem programu jest Dino

0: Polska, właściciel sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: Jankes.
2: Jankes.
1: Kama.
2: Kama i Wiktor.
1: Jankes.
2: Kama i Wiktor.
1: Radio SK.
3: Idzie jesień, Wiktor pojechał na wakacje.
4: Idzie jesień, jak skupuję sobie bluzę teraz. Ty, którą wybierasz, tą czerwoną czy niebieską?
3: Czerwoną, żeby było widać z daleka. 7.32, fajnie, że z nami jesteście w poniedziałek 24 sierpnia.

0: Jejku.
1: No i to było bardzo fajne i nieopłacone. To było po prostu prosto z serduszka od naszego słuchacza. Dziękujemy oczywiście. Jesteśmy no prawie w komplecie. Teraz jeszcze Wiktor na krótkich wakacjach, ale za tydzień, jak już odpalimy rakietę w naszym trio. Ajajajajaj.
2: Jedna rzecz mnie niepokoi. Kiedy powiedziałeś, że to nie było opłacone, to Bogaj zaczął machać głową. Dziękuję.
3: Autopromocja. Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka. A bez

0: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy, Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Wakacje powoli się kończą. Wracamy z urlopu, dzieci wkrótce wrócą do szkoły. To dobry moment, by zadbać o wzrok. W salonach optycznych Okularium zapraszamy do

0: Optyk Okularium, Lublin, ulica Oneksowa 6. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: No, mam do ciebie pytanie. Wróciłaś. Uwaga. Kto zarządza zespołem pielęgniarek? Na O.
1: Na O? Jejku, nie wiem. O.
0: Albo na A. Angelika co utyka.
1: A, nie, no spoko.
0: A O to oddziałowa. No, Nosel będzie oddziałował za chwilkę, no.
1: Angelika co utyka, czyli Noselek. Tęskniłam.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Dzień dobry, Angelika Cołtyka po tej stronie, asystentka oddziałowa. Czy ja dodzwoniłam się do pani Małgorzaty?
3: Tak.
4: Z ustalenia terminu na zabieg tutaj, jeśli chodzi o rękę?
3: No właśnie miałam zapytać o szpital.
4: A to pani?
3: Tak.
4: Dobrze,
3: tak,
4: proszę pani, bo chciałabym ustalić jeden termin, ponieważ na za tydzień można by było to zrobić, tylko pytanie, pani gdzieś jest po drodze jeszcze na Kołobrzeg, czy gdzie w ogóle pani jest?
3: Nie, ja jestem z Piaseczna.
4: Aha.
3: Piaseczno, ale trzy Piaseczna są, jest tylko Piaseczno koło Warszawy.
4: Bo tak, doktor Maciej by mógł to zrobić, bo on jest od tego, proszę pani, wyspecjalizowany, czyli rozpocząć robotę dla pana doktora Mateusza. I teraz muszę to ustalić, bo doktor Mateusz jest na 3-tygodniowych wakacjach w Kołobrzegu.
3: Aha.
4: A ja bym pani dała ten zabieg na za tydzień.
3: No dobrze.
4: Tylko pytanie, czy jest pani w stanie od razu po tym zabiegu, jak doktor Maciej panią zacznie, dojechać do Kołobrzegu, żeby doktor Mateusz panią skończył?
3: Ach, matko bosko.
4: No.
3: Kochana, no to żeś mnie załatwiła, mój mąż jest na urlopie teraz, bo tam zaczął budowę.
4: Doktor Mateusz powiedział, no dobra, ja mam znajomych w szpitalu w Kołobrzegu, no to ja się wyrwę z opalania, żeby panią dokończyć.
3: Ja
4: No, tylko ja musi pani tam dojechać.
3: No gdzież to, jak ja zrezygnowałam z gór.
4: Wie pani, dobrze, że to jest Kołobrzeg, a nie na przykład Grecja, bo pan doktor też tam lubi jeździć.
3: Ja wiem, no. Ale mnie pan, ja mam pecha, naprawdę.
4: To inaczej, by pani sobie taksówkę na przykład wzięła.
3: Ja sobie tego nie wyobrażam, pani tak by chciała. Przecież to trzeba dojechać, bo ja, wie pani, jestem w szoku, no.
4: No, proszę pani, pan doktor idzie na rękę, zrobi panią na urlopie.
3: Tak, ale to jest, będzie ręka zaczęta, a tam trzeba dojechać szyć, to przecież może coś się
4: No, dlatego mówię, żeby to było, proszę pani, no z dnia na dzień, w miarę szybko.
3: Nie, ja sobie tego nie wyobrażam. I to tak co roku robicie, czyli tak. Ja nie będę miała ręki zrobionej.
4: Nie, no będzie pani miała zrobioną, jak pani, proszę pani pójdzie na przykład do pana Macieja do Warszawy tutaj zrobić się, a skończyć w Kołobrzegu doktora Mateusza.
3: Nie, no to jest hol dziwne jakieś.
4: To może Bożena by panią podwiozła?
5: Cześć, Gosia. Zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Bożena, ale takie jaja co robisz?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Aj, 5 minut do godziny 8.
1: To będą za chwileczkę wyjątkowo merdające ogonami newsy w wykonaniu Marcina Prockiego, a to wszystko ze względu na dni otwarte w schronisku.
2: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, wiejskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do

0: 20% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
9: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
8: To w ogóle możliwe?
9: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
2: Chłodno o poranku w Lublinie, zaledwie 10 stopni. W ciągu dnia będzie jednak nieco cieplej, maksymalnie 21. Przewaga słońca, umiarkowane zachmurzenie, brak opadów, na drogach spory tłok.
1: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Jest to ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam na początek. Dolny Śląsk. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala, ale służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu, gdzie spędzą najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia Drobiu w miejscowości Wojszki. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów strażaków.
4: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
3: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane. Będzie można je ustalić po ugaszeniu pożaru. Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas kociego dnia otwartego w schronisku w Krakowie, mówią uczestnicy wydarzenia.
5: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
6: Tak, adoptowałem, cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu, jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
3: A na nowy dom w Krakowie czeka jeszcze ponad 200 kotów.
7: Fajnego poniedziałku i pysznej kawusi wam życzymy z samego rana, 8.01.
8: A jaki jest wasz patent na udany poniedziałek?
9: Najlepszy patent na udany poniedziałek to zapomnienie, że jest to poniedziałek. Żeby dopiero wieczorem usiąść i sobie pomyśleć, kurde, poniedziałek już minął.
8: Od razu mówię, że z pensją to tak nie działa. Nie ma tak, że wydajecie pieniądze, a potem myślicie sobie, że nadal tam są. Nie działa!

0: Kogon w Radiu SK, 8 minut po godzinie 8. To dzisiaj Kama już się rozpoczyna.
1: Co się rozpoczyna? Opowiedz.
0: Top of the Top. Sopot Festiwal 2026. To muzyczne święto oczywiście w Sopocie, w Operze Leśnej, w towarzystwie bursztynowego Słowika potrwa do najbliższego czwartku.
1: No i gruba ekipa eskowa tam również będzie. Będzie Kaśka Węsierska, Michał Hanczak, Ola Kot, Mati Fuczyło. Nasz eskowy kamper w Operze Leśnej na terenie festiwalu stanie. Oprócz tego programy Wrzuć na Luz będzie nadawany właśnie stamtąd dziś, jutro i pojutrze. A co więcej, jutro o 12 będzie karaoke, a w środę od 23 Silent Disco i wstęp wolny dla wszystkich z apką Radio SK.
0: Przybywajcie do nas, przybijajcie piątki, czekamy na Was w tym jakże ważnym miejscu, jeśli chodzi o wakacje i nie tylko o muzykę, czyli w Sopocie Opera Leśna, a i będzie się działo.
1: No i teraz dobra informacja dla tych, którzy mają jutro trochę wolnego czasu i chcieliby go jakoś zagospodarować. Mamy dla Was ekskluzywne bilety na Sopot Top of the Top Festival, gdybyście chcieli je zdobyć. To zapraszamy serdecznie. Na eskowym Instagramie wrzućcie swój numer telefonu, napiszcie dlaczego wy.
2: Messengerze!
0: Na messengerku najlepiej
1: na
0: chyba.
1: Na messengerze, oczywiście, że tak. Swój numer telefonu, no i przekonajcie nas, dlaczego to do Was powinniśmy zadzwonić. Bilety są na jutro w pierwszym rzędzie.
0: W pierwszym rzędzie na balkonie.
1: Więc trzeba będzie się uczesać i ładnie ubrać.

0: versão Britney Spears.
1: Yeah.
0: Hit me, baby, one more time.
1: 20 minut po godzinie 8 tutaj jest poniedziałek 24 sierpnia. I to właśnie dzisiaj rusza Top of the Top Sopot Festival 2026. Wow! My też tam jesteśmy na miejscu, oczywiście z całą eską.
0: Co prawda Britney Spears nie będzie, ale będzie 300 innych artystów.
1: Wszyscy
0: będzie w czym wybierać.
1: Będą wszyscy i będzie nasz słuchacz, który się do nas zgłosił na Messengerku. Halo, halo.
2: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Cześć Dominik, jak tam u ciebie? Wszystko dobrze?
2: Cześć, całkiem nieźle. Nawet nie spodziewałem się, że was usłyszę tak bezpośrednio z telefonu.
0: Słuchaj, my też cię nie spodziewaliśmy, że ciebie usłyszymy, więc cieszymy się, że nasze niespodziewanki się zdarzyły i są.
1: Pytanie brzmi następująco. Czy byłeś kiedyś w operze? Byłeś kiedyś w operze?
2: Nie byłem nigdy w operze, na pewno nie byłem w Operze Leśnej i warto byłoby tam pojechać.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo Opera Leśna to jest takie miejsce, że jak artyści tam występują, mówią, że nie ma drugiego takiego miejsca na świecie i coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy to jest kwestia tego lasu, czy tego bursztynowego słowika, czy tych innych ptaszków, które tam latają. Nie wiem, o co chodzi, ale faktycznie jest tam wyjątkowo.
1: Jest tam magia, jest magia, jest magicznie i tym razem też będzie magicznie oczywiście podczas Top Sopot Festival. Słuchaj, no mówiliśmy, że mamy, no to wręczamy tobie. Będziesz doświadczał wręczenia bursztynowego słowika, bo tak będzie jutro, we wtorek 25 sierpnia, a my tobie wręczamy wejściówki na to wydarzenie.
2: Jej, super, super, bardzo wam dziękuję, naprawdę dobry poranek się zaczął.
1: Pierwszy rząd na balkonie, no będzie cudownie.

0: Ring my bell, czyli w wolnym tłumaczeniu uderz w stół, a nożyce się odezwą.
1: Mocno się odezwie.
2: Dobrze, że tutaj wpadłem, Kama, dobrze, że ci widzę, bo przypomniałaś mi. Miałem do ciebie wpaść, pomóc ci pomalować katę.
0: Nie ma żadnego problemu, misiu, pysiu, możesz wpaść, posprzątać.
2: To przypomnij mi, dobra?
1: Nie wierzę. Na noselkę zawsze można liczyć. Dzień dobry, co tam u ciebie w ogródku fajnym?
2: Niekończące pasmo sukcesów, czy ty wiesz, że ja mam jeszcze ogórki? Wszyscy skarżą się, że nie mają tych ogórków, a ja jeszcze mam. Właśnie, Kama, przypomniał mi się, pomidory mam ci przynieść. Tak. Tylko jeszcze nie dorosły. Jak będą już czerwone, to ci przyniosę. Co ty na to?
0: Właśnie ci wysłałam SMS-a z przypomnieniem. Ej, wpadniesz na sprzątanie?
2: Poczekaj. No. Odpiszę ci.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hop, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Patrz, Barbara, ale no, Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konek.

0: to garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera, Lubartów, Przemysłowa 4.
1: Czy nauka może być bezpłatna? Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, Kursor szkoli, Kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jestem na językach całego miasta.
6: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
5: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
10: Dzisiaj w Lublinie już o poranku zimno. Poniżej 10 stopni było. Już teraz całe szczęście dwucyfrowe wskazanie. Maksymalnie dobrną słupki rtęci do 20. Będzie trochę słońca i nie powinno padać.
9: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11. www.aletaxi.pl.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
11: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam do Kijowa. Przybyli premier Wielkiej Brytanii, szef Rady Europejskiej. Na miejscu są też prezydenci Mołdawii, Estonii oraz premier Luksemburga. A to w związku z obchodami 35-lecia niepodległości Ukrainy. A Sejm planuje stworzenie parlamentarium. Ma to być nowoczesne muzeum parlamentaryzmu. Jak podaje Rzeczpospolita, kancelaria Sejmu ma już zgodę wszystkich klubów, a nawet zabytkowy budynek do tego celu. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. Ostatnie tygodnie dla Świątek były intensywne. W ostatnim turnieju w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą. US Open startuje w niedzielę.
12: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
12: W Radiu SK.
14: Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że wróciłam już z urlopu, ponieważ to, czego się dowiedziałam o sobie, to to, że po pierwsze nie potrafię spać do 9, więc tak czy siak wstawałam rano, a po drugie rano mam pewną liczbę słów, którą muszę powiedzieć, więc cieszę się, że mówię i ktoś mi za to płaci.
15: A w tym momencie jesteś na którym etapie, w sensie procentowym?
14: Mniej więcej 60%.
15: A, to jeszcze trochę. Widzisz, tutaj też możesz, nie gramy wszystko naraz i w ogóle 60%. Dobrze to rozplanuj, no bo jesteśmy do godziny 10.
14: Dobrze, nie ma problemu. A jak zaśpiewam tę piosenkę, to już będę na 80%.

0: kilometrów na godzinę. Proszę nie dawać tego sygnału, że coś tam jest nie halo. Serio, kontrakt walczą czterej producenci, a zwycięzcę mamy poznać no już wkrótce.
1: 350 km na godzinę. No to teraz szybko. Jeszcze tylko super szybkie tory, super szybkie remonty i jesteśmy w domu.
2: Radio SK. Jeszcze raz serdecznie przepraszamy za utrudnienia w podróży.
3: Reklama. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
13: I peklamie.

0: już jest 24 dzień sierpnia. To znaczy, że wakacje powoli, powoli dobiegają końca i można byłoby nawet powiedzieć na szczęście, patrząc na tę pogodę, która jest za oknami.
1: Wszystko się zgadza jak najbardziej, tak. Kończą się wakacje. Teraz się taki lekki chłodek zrobił, ale uwaga, mają jeszcze przywalić. Powyżej 30 stopni Celsjusza donoszą tutaj specjaliści od pogody. Mają wrócić wręcz afrykańskie upały.
0: Niemożliwe.
1: Naprawdę, w okolicach 30 sierpnia, czyli już za tydzień, mają wrócić upały do naszego kraju. 32-35 stopni Celsjusza, nawet tyle na termometrach.
0: Trzeba przyznać, że pogoda jest wyjątkowo złośliwa. Zazwyczaj, kiedy przychodzi weekend, to się psuje i kiedy kończą się wakacje, to się robi ciepło.
1: Teraz chłodno, teraz schładzamy się, ale będziemy jeszcze w wersji takiej ocieplonej, więc na wakacje, po wakacjach ruszymy to całe opalenie do pracy.

0: 4 minuty będzie godzina 9. Marcin Procki wpadnie i będzie niczym Dorota Wellman. Będzie mówił: pada descyk, pada!
1: Dorota tak powiedziała ostatnio?
0: No nawet.
1: Ojejku,
2: to jest viral.
1: Okej, no to ja nie jestem wiralowy, ale na pewno za chwilę będę. Zostańcie z nami. Za chwilę Marcin Procki. Wiralowy temat.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji: Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Wyprawka.

0: Szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
1: Chłodny poranek w Lublinie, zaledwie 10 stopni w ciągu dnia, będzie o 10 więcej, czyli maksymalnie daje to 20. Trzeba powoli przygotowywać się do powrotu matematyki, bo już lada moment wrzesień, ale wciąż mamy wakacje.
0: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego po tragedii w Krakowie. Opublikowano zdjęcie mężczyzny, który może mieć związek ze skatowaniem 36-latka. Ofiarą był Jakub B., pseudonim Jankes, kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano już 9 osób, które po przesłuchaniu zostały wypuszczone.
3: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane i zwolnione.
2: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Przypomnę, 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Zmarł w drodze do szpitala. Zalane piwnice, drogi, a drzewa i konary blokujące przejazd. Do tego kilkanaście tysięcy mieszkańców bez prądu. Warmia i Mazury sprzątają po weekendowej nawałnicy. Przed nią ewakuowali się harcerze, relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Łukasz Wróblewski.
4: W trakcie tego weekendu 3 obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
2: A dziś już bez alertów przed burzami. Teraz świetna wiadomość dla fanów serialu 1670. Jego producenci ogłosili właśnie, że powstanie 4. sezon, a dokładnie zrobił to odtwórca roli Jana Pawła, Bartłomiej Topa.
5: Otóż Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Więc spotkamy się w 4. sezonie. 1670! No i fajnie, nie?
2: A zaledwie 3 tygodnie temu premierę miał 3. sezon serialu. Kolejny ma trafić do streamingu w przyszłym roku.
6: Jankes, Gama i Wiktor. W Radiu SK.
7: No to hop, hop, hop, hop, hop. Do roboty, do roboty.
8: Do roboty, do roboty. Pytamy o patenty na udany poniedziałek i się odzywacie. Halo?
9: Patent na udany poniedziałek to albo wziąć urlop, albo home office. Jak kto może.
8: No, no to my się nie spisaliśmy, kama.
7: Ale Wiktor tak, wziął wolne.

0: 17 minut po godzinie 9 tu SK.
1: Wszyscy wyciągnięci na parkiet i bardzo dobrze. A propos parkietu, ja cały czas próbuję mój dobyć i cały czas nie hula. Po remoncie.
0: Tak to jest po remoncie.
2: Możemy. Słowa miotuchy i tysiakiem w gotówce. Zgłoś się na SK.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić, mistrzu.
3: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
7: Miałeś kolizję? Serwis blacharsko-lakierniczy Carrara przywróci blask twojemu autu. Oferujemy profesjonalne usługi blacharsko-lakiernicze dla wszystkich marek samochodów. Niezależnie od tego, czy szkoda pokrywana jest z OC sprawcy, czy z własnego AC, my w twoim imieniu nawiążemy kontakt z ubezpieczycielem. Dokonamy wyceny i naprawimy pojazd. Szczegóły na www.carrara.pl. Zapraszamy. Lublin Turystyczna 45.
8: SemperMed, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną. Rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja sempermyślnikmed.pl.
9: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od

0: 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera, Lubartów, Przemysłowa 4.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
2: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel premium.
6: I po reklamie.

0: To już 22 minuty do godziny 10 SK w poniedziałek 24 sierpnia. No dzieje się od samego rana, dzieje się, pijecie pyszną kawusię i bardzo dobrze.
1: No i co więcej, działo się w weekend.
0: No dzieje się.
2: Biało-czerwoni.
0: Tak było. Reprezentacja Polski kobiet od zwycięstwa rozpoczęły dziewczyny Mistrzostwa Europy. Choć biało-czerwone pokonały w Stambule Węgry 3-0, to jednak rywalki postawiły się im w dwóch setach. Ale spokojnie, udało się. 3-0 w pierwszym meczu Mistrzostwa Europy trwają. Dziś gramy dalej. Kama?
1: Z kim
0: notuj.
1: Gramy?
0: Godzina 15.
1: Tak jest.
0: Godzina 15. Polska Łotwa.
1: I oby było łatwo.
3: I przyjemnie.
4: Autopromocja. Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik.

0: kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Cupra Formentor? Teraz możesz mieć ją w abonamencie. Sportowy charakter, napęd plug-in hybrid i rata już od 1273 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną w Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Poczuj emocje za kierownicą. Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
6: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
5: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
7: To będzie ostatnia reklama. Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród, plac zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
8: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Patrycja napisała do nas, że właśnie wybiera się do naszej strefy w Sopocie i bardzo dobrze. Jesteśmy na miejscu oczywiście razem z Top of the Top do najbliższego czwartku. Tam jesteśmy, no tam jesteśmy wszędzie dosłownie, no.
1: No ja dzisiaj już jestem. Muszę przyznać, że pierwszy dzień w pracy po urlopie był całkiem przyjemny. Dziękuję wam, panowie.
0: Proszę bardzo, jutro będzie jeszcze fajniej, wpadniesz.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do Euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie! Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie! Zapraszamy!
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.
9: Zapraszamy do salonu Audi Centrum Lublin, Piasecka 12.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galli mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
14: Dzisiaj w Lublinie maksymalnie 21 stopni, umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami, padać się nie powinno. W ciągu dnia jutro 23, w środę 26, więc tendencja wzrostowa. Najcieplej w czwartek.

0: piątek 29 stopni.
1: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
2: 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie. Sprawca zapewne usłyszy zarzuty w prokuraturze. Na pytania śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Para zmarła, a dziecko walczy o życie.
3: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
2: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej, a śledczy nadal zabezpieczają nagranie z monitoringu i przesłuchują też świadków. Około 4-metrowa wyrwa w kanale Modrym. Pomorscy strażacy od razu ruszyli do akcji. To w Bongarcie w powiecie sztumskim. Okolicznym terenom groziło podtopienie. Dziś Wody Polskie pracują już nad naprawą wału. A polskie siatkarki zagrają dziś o drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na inaugurację turnieju w Turcji pokonały Węgry 3-0. Ich drugimi rywalkami będą siatkarki z Łotwy, a początek meczu o 15:00.
4: Nie dość, że trzymamy kciuki, to oczywiście będziemy dawać znać, jak tam idzie naszym biało-czerwonym. Ostatni taki tydzień? Ostatni pełny tydzień sierpnia, tak? No dobrze, gramy. Swedish House Mafia. I tak zapowiedź tego, co będzie się działo, czyli Gibbs, Igo i ostatni dzień lata, dosłownie za kilka chwil na antenie Radia SK. Będzie też Madonna, Andrea Bocelli i DNA też się zdarzy. Michu Sapkowski, witajcie. 10:01 na zegarach, a w SC już grają. I to jak

0: przyjemnym mundialu. Wciąż wam się podoba Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion. Długa lista płac, ale dobry numer, więc warto. DNA, More Than A Game. A propos sportu, a propos emocji, tych, którzy robią to regularnie, na pewno nie muszę przekonywać, ale może kogoś uda się zachęcić. Oglądanie sportu na żywo to jest jednak zupełnie inna jazda niż przed telewizorem czy w telefonie. Mam tak z żużlem, mam tak też nieco z siatkówką, od wczoraj mam też tak z lekko atletyką. Oglądanie sportowców na żywo w dodatku takich najlepszych na świecie podczas memoriału Kamili Skolimowskiej wczoraj na Stadionie Śląskim, no naprawdę robi robotę. Jak się to ogląda i reaguje z prawie 40 tysiącami innych kibiców, to robi robotę, a największe wrażenie, słuchajcie, zrobiła na mnie cisza tuż przed stałym strzałem startera. To, jak milczy prawie 40 tysięcy osób. Wiecie, jak człowiek pracuje w radiu, to zwraca uwagę na ciszę. Zresztą posłuchajcie. Niezłe, co? No i oczywiście rekord Polski Klaudii Kazimierskiej. Piękne chwile i turbo gratulacje. Dawid Podsiadło na błysk. On też wygrał. Wygrał gorącą 20 Radia SK w ostatnim piątek. Zagram jego numer za chwilę, a później będzie Even Wester.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: zimny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy!
3: Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
6: Wakacje powoli się kończą. Wracamy z urlopu, dzieci wkrótce wrócą do szkoły. To dobry moment, by zadbać o wzrok. W salonach optycznych Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok. A w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Lublin, ulica Onyksowa 6. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia.

0: Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. W Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
1: I po reklamie.

0: to
1: powiew lata, smak wakacji. Juanes i La Camisa Negra na antenie Radia SK. To już dziś startuje wielkie święto polskiej muzyki, czyli Top of the Top Sopot Festival. Tak w poniedziałek, we wtorek, i w środę, i w czwartek. I jesteśmy tam mocno obecni. Mamy swoją strefę, jesteśmy na Placu Zdrojowym, jesteśmy też oczywiście w pobliżu sopockiej sceny, gdzie dzieje się to wszystko. I dlatego chciałem was mocno zaprosić do tego, żebyście z nami byli. Nie tylko tam, chociaż jeśli macie ochotę przybić piątkę, to oczywiście tak, ale po godzinie 14 Kasia Męsierska i Hanczak razem z wami właśnie wprost z Sopotu. A propos przyszłorocznych wydarzeń muzycznych, to mam dobre wieści dla fanów Tame Impala. Tame Impala w Polsce, bardzo proszę, można sobie zanotować 30 dzień czerwca podczas przyszłorocznego openera. To wiadomości tak naprawdę z ostatniej chwili, tak zwany łamiący news, breaking news. Bebe Rexha i Faithless, New Religion Vesta za moment, a później u nas 21 Pilots.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do Euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepie.

0: zadowoli.
1: Bezpłatnie.
0: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: Urządzasz mieszkanie, albo dom, albo biuro, albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Galii mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
3: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
4: To spory wydatek.
3: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Wenus, pierwsze piętro.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: I po reklamie.

Ten numer zdecydowanie ma to coś. White 2115 i to coś w Radiu Łezka tuż przed godziną 11. Po 11 kolejna godzina hitów na czasie na lato. Zacznę od przypomnienia jednego ze sztosów od Jennifer Lopez, szanowni państwo.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9.

0: 5,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
5: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
6: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUV-a HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
7: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
8: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
13: Termometry w Lublinie dzisiaj wskażą maksymalnie 21 stopni. Czeka nas jednak ocieplenie w nadchodzącym czasie. Choć przed nami jeszcze chłodna noc i poranek, to już w środę chociażby 26 stopni w dzień.
12: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
14: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, www.luxdom.pl.
15: Z Radiem SK wiecie, jak dobrze wykorzystać ostatnie chwile lata. Sprawdzamy, gdzie jeszcze można znaleźć dobrą imprezę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Oczywiście, że w Sopocie to najlepszy kierunek na ten tydzień. Już dzisiaj startuje Top of the Top Sopot Festival. Operę leśną opanują gwiazdy. Dzisiaj zagra m.in. Oskar Cymes, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Kaśka Sochacka, a jutro walka o legendarnego bursztynowego słowika. SK też jest na Top of the Top Sopot Festiwalu. Od 14 słuchajcie specjalnego wydania Wrzuć na luz prosto z Sopotu, a jeśli będziecie w Trójmieście, to zapraszam.
14: Jest właściciel Lux Dom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
16: Jest 11, zaczynamy. SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Nie żyje generał Mirosław Różański. Były wojskowy, był senatorem. W latach 2015-2017 był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Zmagał się z nowotworem, miał 63 lata. Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie. Miał rany postrzałowe głowy. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany 28-latek, jak się dowiadują reporterzy SK, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 4 osoby wypuszczono, wśród pozostałych 5 jest podejrzewany o próbę zabójstwa.
17: Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych.
16: Informuje Katarzyna Kluczek Kapelewska z prokuratury, a za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. A specjaliści z Polski oceniają, kiedy najciężej ranni będą mogli wrócić do kraju. 3 wojskowych lekarzy jest na Węgrzech. W tamtejszych szpitalach po wypadku autokaru z pielgrzymami wciąż są 3 osoby. Medycy mają ustalić ewentualny termin ich transportu do Polski.
18: Tylko kochaj mnie, śpiewa Zalia. I zaśpiewa na antenie Radia SK dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Juste, Jack, Stanley, John, czyli Turn the Lights Off, coś od Stanach. Będzie też Temper City. A na początek tej godziny...

Jedna z gwiazd Top of the Top, Sopot Festival, Zalia i Tylko kochaj mnie. Ona wystąpi na pewno dziś podczas koncertu Top of the Pop. I będzie można ją usłyszeć. Będzie można usłyszeć również Kasię Węsierską i Hanczaka wprost z Sopotu. Właśnie oni już tam się, z tego co wiem, rozkładają i przygotowują. W sensie rozkładają z

0: zgadnie, że się... Nie, nie, oni zdrowi, wszystko z nimi jak najbardziej w porządku. Jest opcja, żeby się z nimi spotkać. Jest eskowy kamper w Operze Leśnej na terenie festiwalu. A na Placu Zdrojowym w Sopocie specjalna strefa Radia SK. I z karaoke, i z silent disco. A jak macie aplikację Radia SK, to wszystkie te atrakcje dla was zupełnie za free. You Stay, Jack Staley, John Wester, Turn the Lights Off. Obiecałem, zagram za chwilę, będzie też w Stanach.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Sempermed, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną, rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne, m.in. terapia Indiba, fala uderzenia, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja semper-med.pl. Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie. Miałeś kolizję? Serwis blacharsko-lakierniczy Carrara przywróci blask twojemu autu. Oferujemy profesjonalne usługi blacharsko-lakiernicze dla wszystkich marek samochodów. Niezależnie od tego, czy szkoda pokrywana jest z OC sprawcy, czy z własnego AC, my w twoim imieniu nawiążemy kontakt z ubezpieczycielem. Dokonamy wyceny i naprawimy pojazd. Szczegóły na www.carrara.pl. Zapraszamy. Lublin Turystyczna 45.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
8: I po reklamie.

0: Timbaland i Kerry Hilson, The Way I Are, to hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Dziś ważna rocznica w astronomii, dokładnie 20 lat temu, 24 sierpnia 2006, Pluton decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej przestał być planetą. To ja tam się kiedyś uczyłem, że Pluton to planeta, a później okazało się, że jednak nie. Dlaczego? A to dlatego, że na początku XXI wieku odkryto kolejne, niewiele mniejsze ciała niebieskie, podobne do Plutona. No i pojawił się dylemat. Czy kolejne nazywać planetami? I wtedy mielibyśmy ich po prostu bardzo, bardzo dużo. Czy to raczej Pluton powinien przestać być planetą? Zdecydowano się, jak domyślacie się, na to drugie. Smuteczek, no. Ale jeszcze chyba większy smuteczek, że kiedy w styczniu 2006 w stronę Plutona wystrzelono sondę kosmiczną New Horizons, to ten był jeszcze planetą. A gdy sonda doleciała do Plutona, no to tego dumnego miana Pluton już nie miał. To się sonda musiała zdziwić. Dawid, Damiano Dawid nawet. The First Time Vest, to już za moment. A później Purple Disco Machine, Kungs i Substitution.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, Łatkasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: Cupra Formentor? Teraz możesz mieć ją w abonamencie. Sportowy charakter, napęd plug-in hybrid i rata już od 1273 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną w Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Poczuj emocje za kierownicą.
12: Jesteśmy na językach całego miasta.
11: Skup i sprzedaż podręczników językowych. Różne poziomy nauczania, ćwiczenia, repetytoria i inne pomoce.
12: Księgarnia Lublin Lipowa 20 i Świdnik. Galeria Wenus, pierwsze piętro. Szczegóły na Facebooku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
15: I po reklamie.

Ile osób zrobiło teraz? Ło, ale to było dobre. MJ Deli, zapamiętajcie tę ksywę. Max Mozelewski, to jego projekt i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 12. Popołudnie z Eską to Wszystkie Marzenia, Łatwo Gang i Majko. Tak zaczniemy.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Eurorabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl.

0: placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Bo w Media

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Oto wielka wiadomość tego lata. Renault 4 E-Tech Electric. Teraz dostępne z elektrycznie otwieranym płóciennym dachem. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, by nad głową pojawił się niemal metr otwartego nieba. Renault 4 E-Tech Electric dostępne również w wersji z dachem stałym. Zyskaj 17 tysięcy złotych z EV bonusem Renault. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Renault Carrara. Lublin, ulica Lwowska 1. Rondo przy Zamku Lubelskim.
3: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
4: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Wakacje powoli się kończą. Wracamy z urlopu, dzieci wkrótce wrócą do szkoły. To dobry moment, by zadbać o wzrok. W salonach optycznych Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok. A w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.
7: Zapraszamy do salonu Audi Centrum Lublin Piasecka 12. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11.
9: Dzisiaj w Lublinie termometry wskażą maksymalnie 21 stopni. W kolejnych dniach czeka nas ocieplenie 23 jutro, 26 w środę, 29 w czwartek. Pod koniec tygodnia może spaść nieco więcej deszczu.
8: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11. www.aletaxi.pl.
10: Wybiła 12. SK News, Jakub Krzyżak. Rusza Narada Sojuszników Ukrainy w Kijowie. Rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cel wzięto m.in. Odessę. 5 osób zostało rannych. 20 milionów złotych. Tyle stracił Skarb Państwa na przekrętach na wojsku. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców, którzy dostarczali wyposażenie osobiste dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomość dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zatajać przed armią nieprawidłowości. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.
11: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
10: Finał w Krakowie 5 i 6 września, a wszystko oczywiście w rytmie eskowych hitów na czasie. Do udziału zapisało się już ponad 47 tysięcy osób, a pieniądze z pakietu startowych zostaną przeznaczone na pomoc.
12: Przypomnę, Tame Impala potwierdzony, jeśli chodzi o przyszłorocznego openera. No to zagramy Loser dosłownie za kilkanaście minut. Na początek obiecane wszystkie marzenia. Łatwo Gang i Majko. 12.01 na zegarach. W poniedziałek 24 sierpnia w SC już grają. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ile pięknych wspomnień przy okazji tego numeru, co? The Underlock Dogs Project i Summer Jam na antenie Radia SK. Ja czekam na to, aż te wysokie ceny paliw będą tylko wspomnieniem. Zaglądam na stacje benzynowe. Dziś tam 6,54 za 95. Jutro będzie, bo mamy już najnowsze wieści, to dosłownie sprzed kilku minut, 6,57, czyli 3 grosze drożej. O 2 grosze drożej, 7,61 będzie kosztował olej napędowy. I niby tylko kilka groszy, ale tak przypomnę, że na początku tej nowej odsłony programu CPN za 95 płaciło się 6,41, czyli już kilkanaście groszy mniej. Oby to się jak najszybciej skończyło. Justin Bieber, Nicki Minaj za moment, a później wesce Ed Sheerana.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policealną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Gotowa na powrót do szkoły?
7: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
6: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
8: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
11: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
10: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
12: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród, plac zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
15: I po reklamie.
16: A

0: with Bibi Rexha, David Guetta na antenie Radia SK. Sad Girls, no tak, to są mistrzowie. A w czym wy chcecie być mistrzami, to dajcie nam znać koniecznie w imprezie dziś po godzinie 18 opcja na to, żeby zgarnąć po pierwsze słowa otuchy, bo to się zawsze przydaje, a po drugie tysiaka tak na zachętę. Bardzo mi się podobało to, że Monika wygrała w zeszłym tygodniu, bo wyobraźcie sobie, że ona postanowiła, że chce być mistrzynią w wygrywaniu konkursów i loterii, żeby nie musieć pracować. 1000 złotych dostała na dobry początek, bardzo dobrze, bardzo ładnie, bardzo pięknie. Polecam zgłoszenia za darmo na sk.pl. Shawn Mendes, za chwilę później Axwell Bone, Whatever Turns You On.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Hongxi od 68 lat tworzy wyjątkowe samochody, a dziś świętujemy rok obecności marki w Polsce i zapraszamy na jubileuszowe dni otwarte. Na luksusowego sedana Hongxi H5 zyskasz nawet 24 tysiące złotych rabatu, a na SUVa HS3 aż 25 tysięcy. Jubileuszowe korzyści czekają również na pozostałe modele Hongxi. Odwiedź salon Hongxi Fix Forum Lider, Lublin, ulica Prusa 8. Hongxi. Feel Premium.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. Do garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Księgarnia Lipowa 20. Skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych.
15: Księgarnia Lipowa 20. Obkładanie podręczników. Księgarnia Lipowa 20. Dobre ceny.
14: Lublin Lipowa 20 oraz także Galeria Wenus w Świdniku. Pierwsze piętro.
16: I po reklamie.

teraz w Radiu SK, a w Sopocie na żywo będzie można usłyszeć tego pana Oskar Cems i bez końca w Radiu SK tuż przed 13. Po 13 łączenie z Sopotem właśnie, mogę wam obiecać, że spróbujemy się połączyć z naszym studiem, które już tam tak naprawdę powstało. Another E54 Ultra, czyli Talk to You w SC po 13.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny, jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin, Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
3: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie.

0: Synk na wodzie. Zapraszamy. Wakacje powoli się kończą. Wracamy z urlopu. Dzieci wkrótce wrócą do szkoły. To dobry moment, by zadbać o wzrok. W salonach optycznych Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok. A w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja. Druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów tylko za złotówkę. Optyk Okularium, Lublin, ulica Onyksowa 6. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Policjalną Szkołę Medyczną WOW Edukacja w Lublinie. Nowoczesną placówkę z profesjonalnie wyposażonymi pracowniami i doświadczoną kadrą. Nauka możliwa także bez matury. Nauka oparta na praktyce. Świetna lokalizacja blisko dworca PKP i PKS z darmowym parkingiem. Absolwenci chwalą atmosferę, przygotowanie do pracy i szybkie wejście na rynek. Zapisz się już dziś. Szkoła Medyczna WOW Edukacja. Twoja przyszłość zasługuje na profesjonalne wsparcie. www.wowedukacja.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący samochody nowe i używane.
6: Dzisiaj w Lublinie termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. W kolejnych dniach czeka nas ocieplenie pod koniec tygodnia. Nawet 27-30 stopni w okolicach czwartku, piątku, ale pojawią się przelotne opady deszczu.
5: Sponsorem programu jest Hyundai Sabat, oferujący sprzedaż i odkup samochodów używanych w programie Hyundai Promise. Sabat, Aleja Kraśnicka 162 w Lublinie.
7: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, www.luxdom.pl.
8: To nie wygląda jak koniec lata, to jest imprezkowy szczyt sezonu. SK sprawdza, gdzie jest letnia impreza. Łukasz Zduńczyk, witajcie. W Muzycznym Centrum Polski w najbliższych dniach będzie Opera Leśna w Sopocie. Już dzisiaj startuje Top of the Top Sopot Festival. No i to będzie naprawdę mocne rozpoczęcie imprezy. Wieczorem na scenie pojawi się m.in. Oskar Cyms, Kaśka Sochacka, Dawid Kwiatkowski, Margaret czy Zalia. Jutro z kolei konkurs o bursztynowego słowika. O statuetkę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Ania Karwan, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Emo i Sarsa. Na festiwalu w Sopocie jest też Radio SK. Zapraszamy do naszej specjalnej strefy na Placu Zdrojowym. Tam spotkacie naszą ekipę i zgarniecie gadżety. W tym tygodniu SK będzie też imprezkowała razem z Wami w Mielcu. Tam w weekend zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W sobotę zagra Michał Szczygieł i Grupson, a w niedzielę Agnieszka Chylińska. Wstęp darmowy.
7: Programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
9: Jest 13:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Hubert B. usłyszał zarzuty. Mężczyzna w weekend spowodował wypadek, w którym zginęli młodzi rodzice. Ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Wszystko działo się w Krakowie. W miejscu tragedii obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Śledczy uważają, że 26-latek jechał 70. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.
10: Wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie oponował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi.
9: Mówił Marek Boroń z krakowskiej prokuratury. Sąd właśnie rozpatruje wniosek o 3-miesięczny areszt dla Huberta B. Na SK.pl mamy zdjęcia z miejsca tragedii i krótki komentarz oskarżonego. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza. Grozi mu do 10 lat więzienia. Jeszcze ważne informacje dla kierowców. Po weekendzie ceny paliw wzrosną średnio o 3 grosze. Za litr 95 jutro zapłacimy maksymalnie 6,57, 98 7,40, a za diesla 7,61.
11: A u nas jedziemy z hitami na czasie bez tankowania, czyli za darmożkę. Another 54 Ultra, czyli Talk to You, zacznie tę godzinę, ale będzie też na przykład duo, które osobno chyba, a może w duecie? No, przekonacie się. Pojawi się podczas Top of the Top Sopot Festival, czyli Dawid Podsiadło, Dawid Piątkowski, wróć! I Margaret, Michał Sopkowski, witajcie.

Alex Warren i Passenger na antenie Radia SK. Piękne okrzyki radości na koniec. Tutaj też pasażerowie i okrzyki radości, bo happy end. Nie wiem, czy słyszeliście już kilka dni temu tę dramatyczną historię. Znaczy w sensie, że ona miała miejsce kilka dni temu. Kiedy słyszeliście, tego nie wiem. U wybrzeży Meksyku uratowano rybaków, którzy po zatonięciu ich łodzi dryfowali

0: przez 5 dni po Oceanie Spokojnym, a za szalupę ratunkową posłużyła im przenośna lodówka do przechowywania złowionych ryb. No i kto pomyślałby, że życie może uratować schowanie się przed zimnem do lodówki. Najważniejsze, że happy end. Przejęzyczyłem się z Dawidem... Nie, to nie zabrzmi dobrze, że przejęzyczyłem się z Dawidem Podsiadło. Przejęzyczyłem się w temacie grania numeru od Dawida, więc nadrabiam. Na błysk numer jeden z gorącej 20 Radia SK już za chwilę, a później inny Dawid, Dawid Guetta i Sia, Beautiful People.
1: Chcesz być najlepszy w biegach na orientację? Albo w tłumaczeniu symultanicznym z mandaryńskiego? A może po prostu chcesz zostać mistrzem w niespóźnianiu się do pracy? Pomożemy! Słowami otuchy i tysiakiem w gotówce! Zgłoś się na sk.pl i słuchaj Eski w Radiu SK. A potem będą ci mówić: mistrzu!
2: Sponsorem programu jest właściciel ogólnopolskiej sieci szkół policealnych TEB Edukacja. www.teb.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
6: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
6: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Miałeś kolizję? Serwis blacharsko-lakierniczy Carrara przywróci blask twojemu autu. Oferujemy profesjonalne usługi blacharsko-lakiernicze dla wszystkich marek samochodów. Niezależnie od tego, czy szkoda pokrywana jest z OC sprawcy, czy z własnego AC, my w twoim imieniu nawiążemy kontakt z ubezpieczycielem. Dokonamy wyceny i naprawimy pojazd. Szczegóły na www.carrara.pl. Zapraszamy. Lublin Turystyczna 45.
8: Sempermed, Centrum Rehabilitacji. Lublin, Aleje Zygmuntowskie 4. Parter kompleksu Aqua Lublin. Prowadzi fizjoterapię, w tym fizjoterapię uroginekologiczną, rehabilitację ortopedyczną. Oferuje również zabiegi fizykoterapeutyczne. Między innymi terapia Indiba, fala uderzeniowa, tlenowa komora hiperbaryczna. Szczegóły oraz rejestracja sempermyślnikmed.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
11: To będzie ostatnia reklama. Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród, plac zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
12: I po reklamie.

0: Takie radosne plumkanie, bardzo przyjemne. One Tea Cool Tea, The Magic Key, jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie. Za chwilę gram wam kolejne bardzo dobre numery. Będzie coś od Bledki, będzie Alvaro Soler, to ja, a oni, czyli Kasia Mięsierska i Hanczak, którzy już w Sopocie. Halo, halo.
1: A my właśnie podsłuchujemy i wy też trochę podsłuchacie, uwaga. Mam nadzieję, że było słychać, tak. Bo trwa właśnie próba Margaret i Dawida Kwiatkowskiego przed pierwszym dniem Sopot Top of the Top Festiwalu. Sopot jest w ogóle fajnym miejscem na to, żeby spędzić nim ostatni tydzień wakacji i na to też postawiliśmy, więc od 14 zabieramy was razem z Hanem właśnie do Sopotu, gdzie przez 3 dni będziemy nadawać. Kto w Sopocie, niech wpada do naszej strefy na Placu Zdrojowym, albo kto na festiwal, to widzimy się oczywiście w Operze Leśnej. Jak słyszycie, będzie się tutaj działo i o to też w tym wszystkim chodzi.
0: Kasia Węsierska z Hanczakiem po 14 wprost z Sopotu. Ten numer, który przed chwilą słyszałem, ja już go gdzieś słyszałem na antenie Radia SK, dosłownie kilkanaście minut temu. A więc jednak w duecie Kwiatkowski i Margaret, ale będzie pięknie. Bledka, obiecałem, będzie za chwilę.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak,

0: No i pełna śniadaniówka.
1: A Weste uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
2: No i z fajnym gadżetem.
3: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
2: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
1: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Gdzie widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: Majka, chodźmy kupić podręczniki.
10: To spory wydatek.
9: Nie, bo księgarnia Lipowa 20 prowadzi skup i sprzedaż nowych i używanych podręczników szkolnych w dobrych cenach. Księgarnia Lipowa 20, Lublin Lipowa 20 oraz Świdnik, Galeria Wenus, pierwsze piętro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
13: I po reklamie.

Dokładnie na 6 minut przed godziną 14 w SCH i RMB. Michał daje znać, że panowie układają granic na schodach przyszkolnej i słuchają Eski z samochodu na full na całym osiedlu. Cię spychać. I bardzo, bardzo dobrze. Pozdrowienia serdeczne. I panowie, równo tam układajcie, równo, bo inaczej wyjdzie... Krzywo wyjdzie, a po co to komu? Kasia Mysielska i Hanczak razem z wami po 14 w prosty z Sopotu i Sanach będzie muzycznie, a my, taką mam nadzieję, słyszymy się jutro po 10. Michu Sapkowski, cześć!

0: mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
3: Uwaga Lublin! Cyrk na wodzie. Od 28 sierpnia do 6 września plac przy ulicy Sana i Konrada Wallenroda. Od wtorku do czwartku bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dożynki wojewódzkie to okazja do wspólnego świętowania. Tego dnia będziemy celebrować zakończenie żniw i wyrazimy naszą nadzieję na urodzaj w przyszłym roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego. Spotkajmy się 30 sierpnia na terenie lotniska Trawiastego w Świdniku.
7: Na scenie wystąpią Daj to głośniej, Kubańczyk i Bratanki. Na dożynki wojewódzkie zapraszają marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta powiatu świdnickiego Waldemar Jakson.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
10: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Ola, BHP. Zdała i jest bezpieczna.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
14: No, bo mają wszystko taniej.
13: A jeszcze jakiś?
14: Bo mają najlepszy wybór.
13: No i?
14: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
13: Ciekawe, co jeszcze?
14: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
15: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Antireflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Studia w Lublinie? Zacznij je z klasą w Zeus Apartments. Komfortowe pokoje, pełne wyposażenie i wszędzie blisko. Ty skup się na nauce i zabawie. My zadbamy o resztę. Rezerwuj już teraz, zanim inni cię ubiegną. Zeus Apartments. Twój nowy dom w Lublinie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 1111.
20: Do 22-3 stopni dzisiaj w

0: W Lublinie w kolejnych dniach czeka nas ocieplenie, 23 stopnie jutro, 26 w środę, nawet 29 w czwartek i podobnie w piątek, ale za to końcówka tygodnia to już więcej opadów deszczu.
1: Sponsorem programu jest Ale Taxi. 81 511 11 11 www.aletaxi.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom. www.luxdom.pl.
3: To jest wasz przewodnik po wakacyjnych imprezach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, zaczynamy SK Summer City. No i ten przewodnik mówi jasno, Opera Leśna w Sopocie będzie dzisiaj wieczorem najgłośniejszym miejscem w Polsce. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret, Kaśka Suchacka czy Zalia. Jeśli nie możecie tam być, polecam słuchać specjalnego wydania Wrzuć na Luz i obserwować SK na Instagramie. A w najbliższy weekend polecam być na przykład w Starachowicach, bo to kolejny przystanek na trasie SK Music Tour. SK-owa trasa koncertowa to darmowe koncerty gwiazd. I w sobotę zagra Young Iggy Fukaj, a w niedzielę Bryska Tilaf i Król Latino z Kolim. A po wakacjach warto być w Białymstoku. Przed nami kolejna odsłona dla ciebie festiwalu. Zagra Mata, Grubson, Kizo, PZ, Bledka, Miu, Zalia i wielu innych to 4 i 5 września.
2: Sponsorem programu jest właściciel LuxDom, oferujący okna, drzwi, bramy garażowe i pergole. www.luxdom.pl.
4: Zbliża się 14. Czas na SK News. Jakub Krzyżak. Trwa posiedzenie aresztowe Huberta B. Decyzję sąd ma podjąć jeszcze dziś. Kierowca w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie 3-osobową rodzinę. Dziś usłyszał zarzuty. Przekonywał, że stracił panowanie nad autem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi. Grozi mu do 8 lat więzienia. O szczegółach sprawy piszemy na sk.pl. To był błąd ludzki. Służby wojewody wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych na Zamojszczyźnie. Mieszkańcy Zamościa i 4 sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek ciche testy, które są rutynowo przeprowadzane na terenie województwa. Dosłownie godziny dzielą nas od rozpoczęcia największej muzycznej imprezy tego lata, czyli Top of the Top Sopot Festival. Najważniejszym punktem programu jest rywalizacja o prestiżową statuetkę bursztynowego słowika. W grze artyści dobrze znani wam ze Ski, a na miejscu jest też dobrze znany wam z anteny Mati Fuczyło. Powiedz, co teraz dzieje się w Sopocie?
5: W Operze Leśnej trwają teraz próby, ale poza Operą Leśną czeka na was strefa Radia SK i to już teraz. Tam można zaglądać, aby zgarnąć gadżety. Można też spróbować swoich sił w naszych konkursach, no i zbić piątkę z prezenterami Radia SK.
4: Nasi prezenterzy, Kasia i Hany, już za chwilę rozpoczną Wrzuć na Luz prosto z Sopotu.
6: Wrzuć na Luz.
7: W Radiu SK.
8: Ostatni tydzień wakacji spędza się najlepiej nad polskim morzem, dlatego tutaj właśnie jesteśmy, żeby trochę wam tego wakacyjnego klimatu oddać prosto z Sopotu.
9: Zwłaszcza, że właśnie teraz w Sopocie jest mnóstwo słońca, jest naprawdę bardzo ciepło, a do tego jest mnóstwo muzyki, bo ja na przykład jestem teraz na koncercie Kuby i Kuby na balkonie, ale o tym później.
8: A ja mam tutaj piękne próby w Operze Leśnej i wszystko wam to pokażemy. Kasia Węsierska
9: i Michał Hanczak, wrzucamy na luz.

0: 15 minut po godzinie 14. Jesienny Spirał wrzucamy na luz dziś z Sopotu, jaki przez cały tydzień, bo ostatni tydzień wakacji uprawnia do tego, żeby wyjechać, a nad polskim morzem dzieją się rzeczy niezwykłe. Zazdroszczę trochę Michałowi Hanczakowi, bo on jest w miejscu, w którym ma prywatny koncert.
1: A no właśnie, no dobra, prywatny, ale z jakąś po prostu wielką gromadą fanek Kuby i Kuby. No ale jak zaczynać ostatni tydzień wakacji, to naprawdę na pełnej. No i rzeczywiście Kuba i Kuba mają tutaj swoją balkonową akcję. Jeździli po balkonach, śpiewali Stygnie Lato ludziom różnym, a dzisiaj śpiewają tuż przy molo w Sopocie. Zresztą podsłuchajmy trochę, bo właśnie ten hit Stygnie Lato teraz ma swój wielki finał.

0: No i musicie mi uwierzyć, że naprawdę wygląda to przepięknie, bo świeci słońce i nic tu nie stygnie, wręcz odwrotnie, jest naprawdę bardzo gorąco i na balkonie, i pod balkonem, bo ja naprawdę widzę tutaj Morze Bałtyckie i morze fanów Kuby i Kuby. Zresztą w naszych socialach też wam to oczywiście trochę pokażemy, także zaglądajcie chociażby na Instagram Radia SK.
1: A jutro Kuba i Kuba powalczą o bursztynowego słowika na scenie w Sopocie, przy której właśnie siedzę, więc może są znaki.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców.
3: Zapraszamy do salonu Audi Centrum Lublin, Piasecka 12.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Lublin, Krakowskie Przedmieście 40.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Albo szukasz miejsca, gdzie urządzisz się od A do Z? Nie trać czasu na poszukiwania po mieście. W Gali mamy wszystko w jednym miejscu. Ponad 100 salonów, które pozwolą Ci stworzyć harmonijną i przytulną atmosferę. Od mebli poprzez projekty domów, łazienki, kuchnie, drzwi, okna, podłogi, oświetlenie, jak również fachowe doradztwo projektantów wnętrz i ekspertów finansowych. Galeria Gala to kompleksowe wyposażenie wnętrz w jednym miejscu. Zapraszamy. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2, Lublin.
7: Nie przegap wyjątkowej okazji. Tylko teraz panoramiczny szklany dach w Daci Bigster gratis. Więcej światła, więcej przestrzeni, więcej wrażeń. Dodatkowo rabaty do 13 tysięcy złotych oraz promocyjne finansowanie. Odwiedź nasz salon jeszcze dziś. Dacia Carrara, Lublin Lwowska 1, Rondo przy Zamku Lubelskim.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Cupra Formentor? Teraz możesz mieć ją w abonamencie. Sportowy charakter, napęd plug-in hybrid i rata już od 1273 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną w Cupra Studio Lublin przy ulicy Piaseckiej 10. Poczuj emocje za kierownicą.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyścigi, adrenalina, emocje. Tor kartingowy E1 Gokart Lublin, ulica Mełgiewska 34B. Trzy poziomy jazdy i dodatkowa nitka zewnętrzna tworzą super nowoczesny i jedyny halowy tor kartingowy w Lublinie. E1 Gokart to szkółka kartingowa, niezapomniane eventy, rywalizacja i zabawa niezależnie od pogody. Sesje rodzinne w weekendy to najlepszy moment na start kartingowej przygody, a liga kartingowa E1 Gokart to zawody dla każdego fana motorsportu. E1 Gokart Lublin Mełgiewska 34B. www.e1gokart.pl.
13: I po reklamie.

0: Katy Perry w Radiu SK wrzucamy na luz, łapiąc ostatnie chwile wakacji, a najlepiej łapać je w Sopocie i właśnie tutaj jesteśmy. Ja się przechadzam w okolicach Placu Zdrojowego. Teraz akurat słońce za chmurą, ale w Operze Leśnej to są akurat teraz dwa słońca z tego co wiem, bo Kasia Węsierska to jest słońce numer jeden, a słońce numer dwa...
1: To jest Zalia, która stoi obok mnie. Opera Leśna ma to do siebie, że brzmi nie tylko wieczorem, ale w ciągu dnia, więc gdzieś w tle możecie słyszeć próby. Jak się próbowało dzisiaj na scenie przepięknej Opery Leśnej?
2: Ojej, bardzo dobrze, szybko, bardzo szybko, więc to było niesamowite, niesamowicie szybkie doświadczenie.
1: Wracasz na tę scenę. Czy jak wracasz, to masz takie same emocje, czyli silne, jak wtedy, kiedy byłaś tu po raz pierwszy? To się zmienia, czy raczej trochę już emocje zależały, jesteś przyzwyczajona i jest lepiej?
2: Wiesz co, ja mam tak, że ja się zawsze tak samo ekscytuję, tak samo stresuję, więc bardzo się cieszę na dziś, bardzo się cieszę, że gram swoje piosenki, że gram nową piosenkę swoją, Tylko kochaj mnie, że gram starą znowu sam, z którą zresztą brałam udział w Nowym Słowiku, więc trochę tak, trochę nowości, trochę starości.
1: Coś, co słuchacze Radia SK znają i kochają twój nowy singiel.
2: Jezu, bardzo mi miło, że się, niech się niesie, niech się pięknie słucha. Teraz wyszedł jeszcze nowy, nie wiem czy nie za szybko, ale jest jeszcze Daj Mi Znak.
1: Nie, myślę, że to nie jest za szybko, że chyba mamy niedosyt Zali niż przesyt.
2: No właśnie, ja teraz stwierdziłam, że czas na moje solowe rzeczy i wydaje i rzeczywiście to wszystko idzie w tą stronę, Tylko kochaj mnie, więc Daj Mi Znak jest dopowiedzeniem do tamtej piosenki.
1: Będziesz sobie robiła przerwę po intensywnych wakacjach, bo są bardzo intensywne dla ciebie.
2: Przerwa to jest słowo, które obecnie w moim słowniku nie ma miejsca, aczkolwiek bardziej to są pojedyncze wolne dni, więc wczoraj wykorzystałam, właśnie się śmiałyśmy przed chwilą, mój pierwszy wolny dzień. Leżałam w wannie w soli przez 2 godziny i mam nadzieję, że dłuższe wakacje się zdarzą, ale myślę, że to dopiero gdzieś w listopadzie, w październiku.
1: Ale to trzymamy za te wakacje kciuki, bo one są potrzebne, żeby potem wrócić z kolejną energią do dorobienia nowych rzeczy.
2: Dokładnie, więc będę się tak napełniać, żeby kończyć trzecią płytę.
1: Będziemy dzisiaj oglądać, wy też oglądajcie Zalię na scenie oczywiście naszej, a wszystko to zobaczycie też w naszych mediach społecznościowych.
3: Radio SK. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Czy nauka może być bezpłatna?

0: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
0: Ania, rachunkowość?
1: Zdała i jest na plusie.
0: Iga, administracja? Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
0: Ola, BHP? Zdała i jest bezpieczna.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
0: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot powyżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znajdź garnitur swoich marzeń w kultowym salonie mody męskiej w Lubartowie. Klub Konesera. To garnitury od 790 zł oraz totalna nowość. Wełniane garnitury szyte na płótnie. Klub Konesera. Lubartów. Przemysłowa 4.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Tu każde dziecko czuje się jak w domu. Przedszkole i żłobek Skrzacik ogłasza rekrutację dla dzieci od 0 do 6 lat. Małe grupy, troskliwa opieka, doświadczona kadra. Ogród, plac zabaw, sala integracji sensorycznej, monitoring. Przedszkole i żłobek Skrzacik, Lublin Strojnowskiego 10A. Więcej na przedszkoleskrzacik.pl.
7: Radio SK, prezydent miasta Mielca Radosław Swół oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu zapraszają na SK Music Tour w Mielcu. 29 i 30 sierpnia. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Solskiego 1. W sobotę wystąpi zespół pieśni i tańca rzeszowiacy Michał Szczygieł i Grupson. W niedzielę zagrają Big Mielec Band, Łzy Adam Konkol i Agnieszka Chylińska. Partnerzy wydarzenia Kronos Pan, Dolina Smaków oraz PZL Mielec. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacje powoli się kończą. Wracamy z urlopu, dzieci wkrótce wrócą do szkoły. To dobry moment, by zadbać o wzrok. W salonach optycznych Okularium zapraszamy do